0: Here's Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.

0: Capris. Hey, this is Shakira.
1: Burna Boy. Capris. Capri je številka ena.